Już nie mówisz do mnie tak, już nie patrzysz na mnie tak, już się śpieszysz, kiedy proszę ciebie, zostań. Już nie biegniesz do mnie tak, już nie dzwonisz często tak, już tęsknotą nie odmierzasz naszych rozmów.

0: Radio 92.1 FM. Nostalgicznie.
1: Szuja naomamiał, natruł i nabujał. Szuja, a wierzyłam przecież mu jak nikt. Szuja, dziecku kazał mówić, proszę wuja. Aleluja, wesołego zrobił mi i znikł. Szuja, obrzydliwa larwa i szczerzuja. Szuja, do najtępszych pierwotniaków rym. Szuja, bezlitosny kamień statuja. Fałsz i ruja bezustannie powodują nim. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpada się z trzaskiem, gdy za niej wyjrzy jak małpa z pokrzywy, pysk zły i obrzydliwy i pryśnie cały blef. O wtedy chociaż się pragniesz powściągać, nie nasobaczyć i nie naurągać, choć inwektywą żywą nie chcesz chlustać, to same twe usta wykrzykną tobie wbrew. Szuja, pióra by pożyczyć? Odanuja. Szuja, by opisać, co to jest za typ. Szuja, kawał matrymonialnego spuja. Spieszczot dwuja, nieudana galareta z ryb. Szuja, najpiękniejszy kęsli życia uja. Szuja, toczył ze mnie hektolitry łez. Szuja, cóż takiego uczyniłam muja, żem jak tuja podrżnięta przez dzisiaj jest. Mówię wam, podrżniętam jest.

Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzi życie niema lekko, dobrze wiem. A w słuchawce radio taksi proszę czekać.

moje koło zapasowe, to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy, pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio Taksi, proszę czekać, zaczekamy!

Jak na koła samochodu nabijamy życia wstęgę. Gaz do techy i do przodu ze zmieniami.

Tu nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta.

0: Radio 92.1 FM. Nostalgicznie.
1: Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton.

kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą

O nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz co mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Pozwól, że tobą mój wzrok upoję, gdy siedzisz w kinie razem z nim we dwoje. On cię całuje niepostrzeżenie, a mnie to jedno wolno mieć złudzenie. Gdy w twoją stronę czynię krok, już piorunuje mnie twój wzrok. Całuję twoją dłoń. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie od medyktando, a gdy mąż słucha, nućcie ją mruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Całuję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry toń tak chce. Lecz serce moje śni.